0: ludzie, dzieci,
1: walizki, pudła,
2: zapasy,
1: bełka,
0: pudła,
1: płachą, ludzie, dzieci,
2: zakończą,
1: walizki,
0: pudła,
1: skrzydełka, płaszcze.